0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Resco 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangeršič.